Tostem rocele wisa na nebiu, ale Tomaso Zminić w biehu dopodnia nas potom zaso słońco zwesela, a zmiemy maksymalne temperatury dżęca takle wokoło 28 stopniu, to budże potom hakle popodniu. 5 hodzin, 14 je. A takież wupada, zmiemy też liczny kunst tydzenia, znamieńcza wiesz czatole meteorologojo.

0: Srpski rozvoz. Povješće. U studiju Matej Gisvauk.
1: Dobra ranje. Situacija suchote dla so najebač v spadku minjenih dňu v budeskim okresu dale přívodca. Vo sebe małe rečki, hate a spjate jezore pokazaja jasne deficite a to dla pfači za budeski okres dale zakaz, vodu s techniskimi sredkami z riki abo hata čirač. Při přenženjach roža pokute hač do 50-40 euro, reka v ústavkach v okresa. Všitke vodžizne sú na stavje niske vode. Na przykładzie Czorno-Halsztrua je widzieć, że je w kamieńcu jenyś jeszcze 7 cm niuka rieczka. W osobie za ryby jest sytuacja problematyczna, a więcej o tym słyszycie w naszym wysyłaniu potem. Ludzie we Łużycy są byli niespokoją z żywieńskiej sytuacji, a czyszcze loni. Kaj szukadza z aktualnego łużyckiego monitora, je jenyś jeszcze 6-60% opraszanych spokoją. Loni by ich jeszcze 9-70%. Za przyczynie mienu ja napraszowani przede wszystkim aktualną swytu polityku a stupacy płacizny. Najebacz skepsy pak ma wieczyna w obydleriu w Łużycu za atraktywny dowolowy region, a 4-60% hodnocza serbsku kulturu jako znamio junkotnosti. Za aktualny łużyski monitor są so zamówici w miercu a aprilu wiaca 400 osób online praszyli. Juristyczne rozestajenie w obsamknieniu budyńskiego okresna Semika k zakowaniu porodowej stacji w Kamieńskiej Koronidze do przychodniej instancji. Potem sobie Dreszczanskie Zaranijskie Sudnictwo zajszy tydzień kwatnu prostu w okresnej radziczelki wod pokazało, przedleży skorzba nietko wyższemu Zaranijskiemu Sudnictwo w Budyszynie. Argumentacja skorzby je, że niebezpieczne odwosłanie Semika z cywa trybne, a że są ważne podłożki pobrachowali. Do niż wyższa instancja rozsudziwania nie może w okres w obsamknienie zwoprodzić. Kąc mieje bie budyski w okresny Semik w obsamknął Kamieńskiej Koronie 500 000 euro przewostajecz, co by tamniejsza porodowa stacja dalej w obstała. Koronia Świętego Karolu sa w Zorelcu zaurije od oktobra swoją nuzu przyjmaniu, kąc leta potem też w odriad intensywnej medycyny. Potrzebnych pacjentko a pacjentów potem centralnie w Myszczanskim klinikum je zastaruje koroni z dzieliszty. Pozadkie, że chce ty w obaj doma i wózko romaczyczywać, dokież ma koronia Świętego Karolusa i żadne gospodarskie czerze. Niedzie 120 sobudziwaczerów je od przestrukturowania potrzebnych. Myszczanskie klinikum by po możności chcą mnohym z nich nowe miejscowe klinikum je poskyczyć. W Budyszynie jest oczera wieczo 1500 sportowców a sportowców na firmowym biegu obdzieliło. Kajż jest dzieli Myszczanski Zarad, pieso 116 firmu z dohromady 270 mnóstwami za urysanie przyzywiło. Lieca bie firmowe bie tak spieszne ukniowane, kajż jeszcze żenie. Te świecery serbscy w obdzielnicy są w szelakich firmach 5 km dołu czaru pomieszcze zmistrowali. Pieto miastem sztwoty firmowe bie, kiedy sztwarstwo MSV Budyszyn wotuje. A to mamy pichu? Nasze powieszcze, kiedyś namakacze, też na naszej internetowej stronie, a w naszej app MDR Serbia.
0: Wiedro.
1: Dziwe slebo pokaza na ranie dziadna czy stopniu, dżęca zmiemy najprymol. Tu już to słońca, jenoż mało mruczelu, z blakami pak może sobie poponia tu a tam tolara spokapać. Dziwe slebo te docpie dżęca maksymalnie 30 stopniu, juce podobne temperatury, ale juce są też niewydra możne.
2: A ja nie szkoli nitko na ranio hijo swoje prynie koła wersji nitko przyjeszcze tak przyjemnych temperaturach dobru jezbu przyjemy też dokież. Nam niczo nie przedleży, to już mu niekak mylić, to już mecze dobry start do dżęsniejszo rania 5 po napo 6.
0: Serbski rozwóz.

Często po takim zajistotowym jeszcze liczne dziwadło, a jak sadzimy albo tykamy poradne neplebierne kulki, to pokazał wam dżęca biorator Ignac Wesela w Rydzie Pólna Szula. Je to zaradowanie, kiedy się pocznie so dżęca po ponu dwiemaj, a przyzwyć możecie so krusczycach pola bioratoria Ignaca Wesele. Na żoli sapsko doma budeš i nie dżęca wieczo 6-6 zaradowanie na 6 100 a 10 posmiertnych narodnień Jurija Bryzana. Zaradowa wieczoka je strona Liwica, dżęca wieczo 6-6 budeskim sapskim domie. Jutze wieczo na powosmich po takim wotyrja slepom 10 międzynarodny festiwal Dudaku. Kuluje je sobotu svojbne atuarstvo Svedžin na terenie tamniše šule, mes drugim zmija tam revansku dživaničku a blido tenisovi turnir. Krosčicach při Fulke Cvorce možete od soboty elegantne zapšaji v obkeč boač a jim tež palce tvočič, šako, že konc tydženja v titul Sakskeho mistra abo mistrky v vodženju zapšaha. V kulturnej záhrodze budeš i nedoživiče sobotu večer na poosmich zalonovú hudžbu, tam zahodží Srbská komorná filharmonia za vás, sobotu večer na poosmich na kulturnej záhrodze Srbsko-ľudová ansambla tu ve mieste. A Kloštor Pančicach Kukuje za letuše zaradovanie z činne 1000 svičku v Kloštor Marina Viezda súvodnitka kartky napšedajn. Kupič môžete si je tež online.

Eine kurze Wertscha, so hieß ob Schettspielom Abibalkiva. Nicht kurz Soboto, abjad, Sonja Maturantscha Neipräderas, hatsch akaxus zu verwobsta lepotek im kunschne Resultate. A pschichot ne Ziel, tun budge potom sauisch seaskoromislu, tun budge ralbice, tuta wes schaks de naplane beachvolleyballue Turniere, nicht kurz pschichot no bungelu, ab motto potom su dschewitscha Dziewiatnaczysto, dziewe, dziesate lita wodecze. Hej, stosy wublec, kurs opraszecz, snacz maty starszy, abo dziet awokasz, czy nie sztokmano, we kamory potekim. Nietko hiżo sa na to przyjotować. A nic jenoś modostni su doralbic proszeni, tyś, szice, starszy, dziedojo awoki, a druzy kocy szmaja. Zajmach cedza tole, przy najrynczym wiedry sobu dożywicz.

Kak sadzimy albo tykamy poradnie neple, birne a kulki? Tole pokaza wam dżemca biorata Ignac Wesela w rzecie Polna Szula. To jest zarejestrowanie, kiedy zapocznie się dżemca po południu 2 maja, a przyzywić może czeso kruszczycach pola Ignaca Wesele. Na żoli Sapsko doma w budyżynie jedzenca wieczo 6-6, zarejestrowanie na cześć 110 posmiertnych narodnin Jurija Brezana. Zaredowa večerka je strona Levica. Jutce večer na po 8 votirja slepom 10. mezinarodny festival Dudako. Vekoluje je sobotu svojbne atovarstvo Svedžin na terenje šule. V Kruščicach při Fulke Curce možeče od sobote elegantne zapšaje v obkeč povač šakodže kunstedinja v titul Saksko mištra bo Mišto Kuwe w Wodzieniu Zapszaha. Kulturny zarodzie Budyżynie dożwicze z sobotu wieczor na połosmyś salonu Huczpu tam zachodzi Sapska Komona Filharmonia za was sobotu wieczor na połosmyś na kulturny zarodzie Sapsko Ludowa Ensembla Budyżynie kajż peczera słyszeć tam hiżo pilnie zwuczuja. To słyszysz? Nima lepšes, co sprejvene do tam deleka. Miłoczanski krzeszczansko-socjalny kubanski skutk przeprosuje niedzielu zromadnie z klosztrom Marijnej Wiezdu Pančicach Kukowe na klosztorski a swojebny Svedžin budyska okresa po Bożemši niedzielu do podna na pojednaczeć se z generalnym wikarom Andreasom Kučku. Pokročuje z pisanym programom.

A dopowiem, czy so czeraz my ju trochu kuzwali, to ryka wys, czy nam wasze kuzwarska rączka podali, a ja byś pytaja popuczu za kuzwarium czinko swałom. A cak, nie trajszy do, a dostachmy mailku od dr Sonje Wilkowie. Ona raz w nowym tekstowym korpusu Serbskiego Instytutu pytała, gdzież susolica 4 lat 10 nowe doby a serbskich nowin dodali, ale kuzwar Činko svau to je raz od Petra Malinka, kotruž je w 1970 letach Pančičanska dživadła skupina nazvučova a predstajiva vo premiere pisachu w nowej dobe w předženaku leta 1975. Tekstu a knihare, da może aktach Schule Čišinského być, aber też w serbskim kulturnym archiwie. A jeszcze dodał, gdyż nasza budyska skupina je tedy tutoru nazwuczywała, a dokąd bych uprawił dwoje dny dziecaco dziwa dwa, jest ju też dość to ludzi wobladało. 8 godzin, 8 je.

0: Samato Jansarano Nesem, Mate Gisvau, Kepschimni Atahija, Zuranje.
1: Polizia SG.
2: Mies Trebinom a Slepom je w utoru wieczor 77-letna kolesowarka ze swoim e-bikom z niej zbożiła. Ona je kontrolu zubiła, z kolesowarskie ścieżki zjęła a padnęła, żona swa zrani a dobieše do koronie. W Radebergu je w utoru Šiponiu 68-letny szofer VW-a kontrolu nad TSG dwom zubiu na kodnik zaju a potom do laterne. Šofer so przy tym ciężko zrani, nasta Škoda 12 tysac euro a auto dobiachu od vlec. Utoru rano bier šofer transportera popuču na A4 do smiera na Zorec. Blisko Vospoka zubi un kontrolu nad jezdžidvom a zraze do viacorych nabočných škitných planku. Zranju so tam nichtu nie, Škoda pak učinja viacač 30 000 euro. A zastojnice cva su v utoru večer 4,5-letného šofera Toyota kontrolovali kižbier na A4 z Polske do Nímske popuču. Zastojnice namakachu a auče niede 6 000 euro z falšovaných penes. Nepvačivé fengi su zastojnice zčázali a muž dostanie ve přichodze pravú poštu ze sudnictva.

0: kak, sadzimy albo tykamy poriadne neple, birne albo kulki. To pokaza wam dżęsa biurata Ignac Wesela w Rejdzie Polna Szula. Zapocznie so cua wiecka dżęsa po ponu 2 maj. A przyzywicz możecie so do toho krusczycach pola Ignaca Wesele. Na żoli serbskiego doma budyżynie dżęsa wieczo 6 zaredowanie na cześć 110 posmiertnych narodnin Jurija Brezana. Jutze večo na po 8. Votyrja 10. Mezinarodny festival Dudaku s Lepom. A v Kuluje je sobotu svojbna atvorstvo svedžen na terenje tamnišeje šule. Kulturni zarodže Budešinje doživiče sobotu večo na po 8. za Lonovu hučbu tam zahuđi Srpska komona Filharmonija. Sobotu večer na po 8. na kulturnej zarodze SLA. W Krusčicach przy Fulke Córce dzieżno sobotu rano los. Tam możecie się elegantne zapszaj wobladać, palce tworzyć, szakodze, konstytucjonowo tytuł Sachsko-mistrza albo Sachsko-mistrzaku w wodzeniu zapszahu. Miłoczanski krzeszczansko-socjalny kubanski skut przeproszuje niedzielu zromadnie z klosztrom Maryjnej Gwiazdy w Pančicach kukuje na klosztorskie a swojebne swiedzień budyskiego okresa. A po Bożej mszy niedzielu dopodnia na pojednacześ z generalnym wikarom Andreasom Kuczku pokroczuje z pisanym programem na klosztorskim dworze za swojeby a dzieci. Tež regionálne a prírodné výky zmia tam zaso a večo na po 6 bude potom zakončať sa ekumenický nešpo. A propos, pán Šickuku, za letuše zaradovanie z Číne 10 svečku kloštre Marina Vězda sú vodnetka zastupné listčiky na předajn kloštorské zárode, kloštorským vopkode a online môžete si je tež kúpiť.
1: Če trude výču Как ты там стоишь, а лучше нарычишь. Во слово джер, ты в руки

0: Kožne słowo.
1: Słyszycie nitko krótko dojrzewecich jeszcze raz od Kita Malinka ze Slepoho.
2: Je we poradku ludzi w widziowych rach morić? Widziowy ry su za mnoho ludzi wszydna zabera. W nikotrych rach dżewoto dydomdje dożywić, hudańczka rozrysać, albo zromadne niszto natwarić. W tamnych sopak też wojuje, so wirtuelni przeciwnicy zrania, albo soma moria. Teodla staj so prasznie, su tajk ry z chrześcijanskiego wida w poradku? Biblia wujasna, so je człowieskie żywienie drodne. Kaznia, ty nesmieš morić, pokazuje, zo je kojže živinje neparujomne. Vizo so v videoich rach, žani pravi ľudžo nezranja. Všitko votmila so jenoš na jedni v obrazovce. Pšivšim môže so prašeč, kajku skutkov noš tak rona nás maja. Su jenoš napjate a zabavjace? Abo zvučime so přesto namoc ako ništo normálne vidieč. Votmila nie je najskýry za kojžo človeka jenaka. Nikoci môže jasne mes rú a vopravdžito šú rozeznávač. Tamnych snano negatívne vobľivuja. Teodla, če snano mene voprašne, hač je rá zasadne dovolená abo zakazaná, vážnejšie je prašne. To je mi tuta rá a vobľivuje vona môj vopkac s tamnými?
1: Tole praje Kito Malink ze Slepoho, nadavku a zamovitosť či Srbsko-evangelsko zjazka.

0: Pesch a Čižas čaliet obstoj Nímskopolske dogrono za dobre susedstvo. V Hožebosu kutegož pje sveše. V ramiku mestčanskego sveženja bužo teke zase Nímskopolski vinove svežin. Dajo, pšicenu se pšipiš? Kak ugleda Nímskopolske a vsebne Serskopolske zgromadne živinje ženca? Co polske luže k tomu se mysle, ako teke serske mogu, to jo napšašao moj kolega Gregor Klim.
1: Johannina Pesta bydli južo 17 let v mieste a obgledujo až tudejše luže, pelsku nadalej derje neznajú.
2: Ta jedu přes granicu, vyžete tankovanišče a te cigareta, se mysle ta pelska jo celá taká a veľgin vestudná. A za ušem ne jedu dalej. Neviem, kak veľa jo bylo v Gdaňsku, Varšave, Krakove, Vroclavu. Znajom také také, a to sú veľkým zažívané, aké redne tie miesta sú, ale to je skýrej menšina.
1: Justyna Michňuk žíva za euroregión z prejvia Nysa Bobar a má šedne cenič na obema bokoma granice. Vena má druge názgeninia.
3: Wiele niemskich wobydlariów drokuje do polskie, nic jano, aby nakupować, ale takie, aby se kulturalne instytucje oglądać, albo festiwale, albo jakieś koncerty. Ale také veľa Poliakov droguje ho do Błotov napríklad, alebo do Hyšebuza, aby nakupovali, aby sa niečo vogledali.
1: Napríklad Hyšebuzský zvierienc kenče zviesči o kúšte leto stúpajúce lícpe pelských gestčí. Kak cujú sa pelské ako uživé sú? Pieči žínsky nebydli ešte dvojko v Nímskej a všet krotkým jo šiknú do Stryažova.
4: Ja som bydlil už o Barlíňu, Tübingen, a nie to bydlim w Dolnej Łużycy, a ja nie som żadnie dolabował nieco nierjednego. To ja przecież pak szojadno było, pak nieco pozytywnego było, aż ja przyjdu z Pelskieje. O raz ja mnie jeden sused o Stryażowie gronił tak wielkim lubo dzień dobry, a to ja jedne było.
1: Emilia Nimcowa z Hrosibuza to wizi inac.
5: Co si to żo zacułaś, aż człowiek, kęż przyjdzie ze Pylskiej, nie owitany? To ja mam więcej takich nazgonienia u Byszko.
1: Aktualnie ja to nimsko-pelskie żywienie obsiedzone. Najwiecza sieża są nowe granicne kontrole. Pierczyżynski te mocnie krytyzują.
4: Opej nimska a pelska z tej członka Schengen zony to groni, aż to nie by dejało tak byś, aż o su nikakie kontrole.
1: Kasia Fitikowa bydli Pelskiej a dożywio ka kontrole, ako znajo ešte ze žišectva za se pšidu znak. A mieni rono nento, aby trebali viecej umiene.
6: Najviecej přijazne su byli z vietšego lúže, ktareš su v Pelskej studirovali, dovolce ešte raz cenili, abo v młodom casu na nekakej uknikojskej umienie byli. V tom starstve jo ta vetverjonosť po mojom mieneniu vietša ako pladorosťonych, tak megu přijašerstva nastalaš a to ma také vliv na dobre susedstvo v přichože.
1: Což nastupa pelsko-sjarsku umienu, teko o, sú se jedne leta pokazali až skromadnosť, to jo, vesebne nám Serbam, mieni Emilia Nimcova.
5: Až pygliedne už do tých selských institúciov, o, až te všikné osoby licíš a gliedaš na to, co sú oni cynili, a také viedomostníky ze Pilskej, kenž se zabierajú intenzívne za selskú liecu. Môžeš sebe predstaviť, co by bez nich do celého bylo, ako to by existirovalo, ale nekak nic tak intenzívne ako veľkognošunická.
0: Myslenia a menenia v polských lúži k nímsko-polskému a polsko-serskému zgromadnému živeniu. Gregor Klim jo se dla toho obkonil.

0: Mojo chwodne miestko, hove studiu, ninternet zase Wetterdam, a to na Možinsku redakciju. Bubak jo ninter nareže.
1: Bubak! Ten vode magazin.
2: Dobry dzień a witaj schon na nowy Bubak. Hove studiu jo za was, wasz moderator Jakob Redigkeit. Nie powiadamy więcej w zajrzonych dniach, nie to jo tak daleko, aż skońcnie se lesie pszałje zachopio. Jo, przy tej gorcosze musem se naprzodu koncentrować, aby ho zmysło pełnu sadu powiedał. Teke, gaż mam przez żyło wielkin wiele z serszczynu scynić, a teke powiadam wiele, tak cała laszko mnie wieto przece jeszcze nie padnio. A przy tom som miał serszczynu w prednego letnika sem. Kakżo se pytakiem młodym ludziom, kotareś dobrowolne przydatnu cudzu rec uknu. Aby to usłyszyła, jo se nasza karu raz obszaszała, a dajo wam net jeje usłyszki. W dalszym biegu usłyszywania dają wam niekotare fakty kookoła światowego mejstarstwa w Kopańce w podpołnocnej Ameryce. Jużo tydzień bieży turnier, a pokazuje jużo swoje swojoraznosci. Więcej pozdrzej. A pytom nieco zaszych, kęć treba ju małe ochłożenie. Tema szpasgetręk, to goni, rozwiaceleński pisze, sam zgotowasz. Więcej w tom przerażio wam Johanna Szernigolc na końcu ustrzywania. Startujom pak ako przecej najpierw raz z piczku muzyki. Wielgin pasujuce a mały spoiler za przyniosk wytkaru K-pop song Ho Yo Le Seraphim Anti-Fragile, ale w japońskiej wersji.

0: Jetzt ist Turnier, das steht über allem, ein erfolgreiches Turnier.
1: So, my gotujemy małą połcasową przystawkę, a poglądamy przez wielki gat. Ja som wielki fan kopańcy, a rono wiele nie spim. Co go dla? Rono przed tydzieniem ja se światowe majstarstwo w kopańcu zachopił, a nie gledając na szykne kontrowersy około tego turnieru, ja zagoritość po całym świecie wielicka. Ja mam per myslicko k tomu. Przedne raz ja WM w trzech krajach rono casnie. USA, Kanada a Meksiko. Dla cogo to tak jo? Światowy kopańcowy zwiesk FIFA obtwarzuje to przede wszystkim przez mocną infrastrukturę na miejscu. Naprzeciwo niektórym drugim kandydatom nie są trebali w Ameryce żadne nowe stadie tworzyć. To jo bejne zniżyło koszty. Dalszna przyczyna za rozsud jo rozszerzenie WM w 2-3 na 8-4 teamów. Przez to se wie stupa liczba graczów, a jeden sam kraj by miał wielkie szczęście, toż ten logistyczny problem zmejstrować. Przez rozdzielenie na 3 kraje mogą se gracza lepiej organizować a rozdzielić, przez coż możemy te poszerzenia lepiej regulować. Tak groni to na niemienie FIFA. Wiele ludzi widzi w XXL turnierie jano te zajmy profita w sredziściu. Płaszczyzny kirku są absolutnie nadmierne, a są już niekotare tydzienie do zachopienka turniera za rozbudzenie postarali. Tykety plus 400 dolarów zachopiju, a nie dają z całego żadną granicę goriej. Za wiele ludzi nie jest to realistyczne. Tego dla są musieli płaszczyzny tykietu przed WM drastycznie zniżyć, aby w zewszym stadium mogli pełnić. Ktoś ją nie gledający na finansne zadorania pójść do stadiona namakał, tego przechwatają net przyduca kuriozita. Tak pomienione hydration breaks. Pauzy zapisze. Po 2-2 minutach se gracze rozmiej za krótką przestoku zapisze przetargnią. To jo dalszne plafenu nieoblubowany obstatk turniera. Jasne, mogli mniej niż grajach w Meksiku albo Teksasu, jo pijatna przestoka notna. Tak laszko pak to nie jo. Wielki żil WM stadiumu może się ga zacynić a klimatizować. To uzbytko jo poprzełem te przydatne pauzy. Existirują te pauzy petakiem jano z finansjelnych przyczyną? Te 3 minuty przetargnienia mogą se rozmiej w telewizji optymalnie za wabienie używasz. Ale nieco pozytywnego tu na kuszty pad uzwignusz. Rozszerzenie timo pobytuje skońcnie mogi mniejszym naród na możliwość se za turnier kwalifikować. Tak na przykład teke predny przeszenik niemskiego narodnego mustwa Curaçao. Wynie su leto za predny raz pedla. Pytom, aż su predny faworyty ako szpańska albo brazilska dobysze w prednym kubkowym graszu skomożili, jo, niemski narodne mustwo przeciwo debitante Curaçao szykne ujasniło. Po niewiestym zachopnym biertelu grasza su Niemcy potem pak wielkim derje do grasza przyszli, a su se tak starali w końcny stał 7-1. A to nie jo jano najuszy dobysze w tom turniera aż donięta. Niemcy su stajili teke nowy rekord wrotu. Niento jo niemska kraj z najwięcej wrotami pla światowych mejstarstwów. Z 293 wrotami przed ogoniom Brazylianario w jadne wrota. Toż ten usled sam jo dobro umen. A gaż jo niemska sledna raz 7-1 dobyła jo, jo światowe mejstarstwo dobyła.
2: Halten Sie mich für verrückt! Halten Sie mich für übergeschnappt! Ich glaube, auch Fußballer sollten ein Herz haben.
1: No jo, gledamy raz, jak daleko to ten raz wynożył. My ho plabubaku palce tłoczymy.

0: Leše gorzota a dobra launa. A žinca miesza nam Johanna k tomu wesepny mokte, co szkoroni kokte mimo alkohola. Złoży za eksotickimi płodami, a jo perfektnie za szopły dny. Moktejlu jo segroni Litchi Breeze, a ho jo Johanna Schernigolz z receptom za was.
1: Ako prydne dają wam przycinki za dwa kwaszka. Dokolaż tego moktejle nie dejali sami pisz. Wy trzeba szo 120 ml Litchi Juweje Mieski, to se sta eventuelnie pićku eksotiska przycinka, ale miastem dostan jo szo tu miesku w derje sortirowanych supermarkach. 80 ml jabłkowej mieski, pićko limetowej mieski, mineralna woda albo Sprite, lot, a jo lic co szo a maszo przyrucy. Kijaszk miedwia, a nięto se zachopijo. Ako prydne trebaż dja wielikej gwaszka, pęta joś wiele loda do gwaszka. Potom nalijoš ličijovu misku do kvaška. Potom nalijoš jabłkovu misku. To cini šmek moktela viecej harmoniski. Njento pičko limetoveje misky za perfektnu balancu mjaze s vodkim a frišnom šmekom. A na końcu napolnijoš cijeli kvašk z mineralneju vodu abo Sprite. Gaž maš to rad, možeš hršči mjedvej přidaš. Potom ugledaju pisze ako w kafejoni. Ako szukne wiemy, wodzko je a pijo sobu. Nienczy raz mieszasz a nasz Litchi Breeze jo gotowy. Perfektne za szylowanie wypołudnia, za wiaco ze twojimi przyjaciółami, albo gaż coś pitku dowolowy za cuszy do moj holisz. Frysznie. Słoży rytnie za płodami, a jo kompletnie niealkoholiski.
0: Jo, to jo pszałje. Muszę gronić, a som wiasowy dla tego, aż jo Johanna mokte recept sobu przyniosła. Ja gasom to już o wiece razu groni. Alkohol w leśu może malcnie czachotnie bysz, ale teke ze Litchi Breeze nie dejo przegnałaś. Przewiele cukora jo nasledku teke nie zdrowy. Zo, dosz tych przednosku. Nent jos ledna gośba hyszci raz do tasto bić, a se obwieritasz. Serska elektroniska muzyka to stej leni fak a knytl. Wola daj so. A ja se już rozżognujom. Życzem wam dobre czas, uszczotny zik, a szczo zaszaltowali, a mejszo sederjo.
2: Zimuska.

Jo, to ja był nasz morzyński magazyn Bubak za juni. Przyjdu co uściowanie przyżopen we feriach. 16. juli o termin. Hożo nint net dalej z muziku. Typiska tema za morzinu. Kristin Höving spiwa wo lubostczynskich starostczach.

0: Jo, ja som Mieto Szynuman, ja bydlím v Drieżanach a ja wielgin rad serske pejedam a som wielgin za to serske. Ja życzym se ten spiu doma rietnie jo. Ten se mi spodoba. A to jo cesto dolnoserski spiu, ja wiem, to są drugie spiły, te znają objema serskima riecoma Anka Buć Wiasowa. Ale to jo cesto dolnoserski spiu od Henrycha Jordana, a jo, dla toksnać.
1: No to rad grajome. Wielgin atmosferisku, akustisku verziu mamy w naszym archiwie. Niegaśna muzyko-acceptarka a kórowa wiednica na Dolnocarskim gymnazjumie Waltraud Stoltowa Johu słyszasz ako młody żuczo ze z kamaradku Wilhelmine Balting. Wiele wiasela.

Wird kurs? Przeszenia? Pieszcze nampet 0151 Jadnastro, Wesem Jasset, Wesem 6 Piesz. RBB. Serski program.